0: seka oye kokoma okomela zai mosika
1: e mama omoseka yo
0: yo mama okomela zai zai